0: Kubana Lubosć, Milena Wočerec, spiewasze Dorania, no a kotre Stuczki, może dżęca Katka Pypelec spiewać Dorania.
1: Dorania, hej, Stuczki wo za lonowej hućpie, dżęca za was mamy, ale te wam nie spiewam ja, skierzę man Heduszka, dżęc niszym kreszczędze, za hiszo czesacz mięczyno zonicze wiac, wo tym dżęca może czy też nie tylko na kurze pat hiszo, a to haczon jak na po sedmich, ladać do miesaczka, kiba do wjezdu, nową osobę, tę drużynę wjezdu, są się odkryli, oni pojedą na dżęca mioczyn węk wiatrze, a no haj, to sme minionych dniach dożywili, zosu so szerili informacje po kanalach w socjalnych sieciach, wo no haj, poznatne mużu, kocyż tam dzieci wuja za nimi lada, dodrę tak niebie. Jak to jest z szerinjom nieprowanych informacji, wo tym zmieje Klement Schmidt za nas nadrobniejsze informacje.
0: A ja dodam jeszcze aktualny czas. Sedem minut po pięć, dobre ranie.

0: pravim ritmusom so to bo vele lepje stava. Mi znamenša, no ja, tak smo iskat kupil plec čenca tu, stajnši zvoža tež z vami. Je to lohka a elegantna hudžba a voriva v osebje nostalgijske vutrobe, mjenujce tak mjenovana zalonova hudžba. Srpska komorna filharmonija tajku čenca večo na budeskim tohošću predstajil, ale što so za zapšiječom popravom kova a mamy też serbsku zalonową huczbu. Szymon Heduszka w temie rzeczy.
1: Crescendo. Huczba krótko a słodko.
2: We dziejat na tym letstotku, jako orkestralna huczba dżin a bole z kralowskich a wyższych dworów do siedmego dnia tołożność przepsięże, mieje się huczba dale a bole zabawiecz, a też raz przypodla bieżeć. Tak nasta zalonowa hudžba, kotruž rajachu ve kofejoniach, hotelach abo při večornej zabavje. Ona dobješe so atmosfére hođeč a rejovanju ponuvač, přiušem pak naročna vostač. Typiske su lohke melodije bez vulkeho dramatiskeho vjerška, ve stilach kež valčik a polka. Ale tež tam nech, kajž tango abo pokot. Ve Serbach so ve tutej časovej dobie zalonová hudžba vuviva nie je. Nemiachu tu orkestry a tež nic dosť možnosťu ju predstaječ. Naša hudžba bie bole ľudová a na korovu smirena. Přijušem sú so serbsce komponistča po druhej svetovej vojne, jako so prinje serbske orkestry a hudžbne skupiny vuvivachu tutomu stíle venovali. Potreba treje nebe viac teka vulka, dokelž zabavjachu so ľudžo při zvinkach menších kapavov. Ale nekotre prekomponované ľudové melodie, kotrež môžeme z džensnišeho vida na kujždy pát zalongovej hudžbe přiličič, sú so přiušim narávali.

0: Czasach minczyno po szestrzecie. Niekotre powieści rozprzestrywają się spieszniszo, kajż wojen, tak tyle dny też imelka ze samskiej zakładnej szule w Woklecach, kotra żbie za starszych szulerio a szulaku postajena. W imelce warno wasze nawodnictwo kubła niszcza przed mużom, kiś je dzieci prawdopodobnie wopkić, bo wow, a naryczał. Janek Wocher a jest so ze znaleźnością nadrobniszo zabierał Janiko, što jest so z cywa stało.
1: Sme ze šulu telefonovali, a potom rikaše, zo je mač nešto podladne vopkeč buava, a šulu na to skečbniva. Pola Miločic je menice pozdatne šofer auta džiči vopkeč buav a narečal. A zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših o tem informovač. A tu sme pri imelce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne vopisuje taj, a tež autova značka so menuje. Starších v písme namovia v obraze jezdžidva činič a policii posvač. A tale imelka je, kajž so to tež novosrbsce praje, virálne šva, po takým so nemožne veľa razov dželiva.
0: Niesu vopkeč bovania najprej nešto za policiu?
1: Celé prawe, tak praje to tež vobydlarský policist Andrej Kobo.
2: Prawie pucz, na kuzy pat najprom na policję zwonić, no, to ja sobie tutem padzie tej stało.
0: Po takim najpred raz niczo wopak, abo?
1: Haj, a nie. Policja by informowana, a zo szula starszych informuje, je też jasne, wszako wiemy, zo surunie starszy nastupają tajkule temu, kietro czuciwe. Problem skiery je, kotre informacje je szula starszym dała, tak policyst Kobo.
2: Wiedzą, że szula też starszym wiesz, wiecie, żdzielić, ale do takie żdzielenki żadne opisania, niekajkie osoby, albo żadne znaczki od niekako auta, albo niekajkie drugie detaile nie smieją się szerić.
0: A jada policja podladną muża potom też namakała?
1: Haj, jeszcze samsny wieczor by pat rozrysany tak policyst Kobo. Kaj so wukopa je potrzechany szofer nadałk za plestrowanskie dziwa w regionie miał. W starszyskie imielce opisane jezdzidło je jeho służbne auto, rekne nam rzecznica Zorelskie policje. Muż nie żane dzieci naryczał, a zastojnikam je on rek, zo ma strach. Wszako je po uszym zdaczu wiele ludzi imielki ze szule dla foto w nim albo aucie czyniło.
0: To pak możesz w oprócz też strach dostać, że sobie z przyczyny do wizira policji dostaniesz, a szo so jako wopaczny alarm potom w ustaj.
1: Haj, rzecznica policji powiada się o hojntwie za korytami, a je imielku szule też krytyzowała. Blady a wopaczność są strach a niewiestość zbudzili, a ona też prosy, tajke powieście nic bez próbowania szyrić, albo dalej sposredkować, iżo to je nieskutk, a może so kostać.
0: Aż to szula nitko k tomu szemu praj?
1: Najprej raz je starszym dalszą imielku posłowa, w kotryś wszystko jako niewierne opisuje, z dobą je starszy za zniemernienie wowodacze prosiła. A jako wódźbu ze wszego to chce wiednictwo szule przychodnie w takich należnościach raczo najprej jeszcze raz policję ryczeć, a pat próbować predać informacje dalej z ciele. Skubaniszcza pak też rika, zo raczo junu wiac warnuje, predać sobą prodzie niszto stanie.
0: Imielka w Okleczanskiej zakładnej szule jest o tyle dny w tojszto niemira postarała w utrobny dżak Janiko za informacje.

0: czarze, co ją takle złotoram?
1: Nie, kopak, przestań mieszała.
2: Won budzie wesołe, co ją wapnowime. Tak lepiej sobie to skoncować, młodyś, do wulkeje dziry zajedzie.
1: Pój, nakwaduj mi złoto hany stary asfalt.
2: A potem mi pomaż, co puć za co zrunamy.
0: A potem przywiezu nowy asfalt.

0: Hač je to woprawdźe dokładnie po oryginalnym stylu, što wie. Na kóždy pad pak je to zajmavý experiment.
1: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
2: Sama Neduška je nám predstavil zelenovú hudžbu a je tiež raz poladal Hadštajkovi Cerbach z Cva Mame. Dým inžinier pobiedl k nám osom.

0: wczesać do napu wosymy się, a to je czas za wosybite zbożo przyjcza. Minujcy wy w otrowie swieci dżęca Tobias Szkoda, sztucy te narodniny. A tuż rzeka pożół masawskiego rozwosa, chcemy jemu gratulować, a przyjemy bohate Boże żonowanie, krótu strubotu, wieselo przy dziełach, na statoku, a dość mirnych wokomiku, zobiscy szo nadziewany tyś lubić tać mu, to jest cyle ważne. To przyja z wutroby, a dżakuje somandzieska Lucja, a dzieci Hanka, Franz, a Jan. No hej, Ada, co da so tule stała?
1: Dzięc je papa wulki sta, to kryś je w jubila, przed pilny, czywowy, a żotnie. A tak nasi słyby krasne doma napicze. Wiele smy jiżowe tebe nauknęli, a z tobą tu jeszcze uspytać smyli. Hać ryta szach, ruko stuja figury przy akrobacicy.
2: Abo jako żubokreno si kopańce. Jest to bu kuszywać, ja by za wulgotny. Ale szowo ty by maszerować, ta ci je najlepszy.
3: Sprzyjamy ci za przysiot skrótu, a wiele wesela ze swoim bobriu.
0: Na, nie wie to przekwapienka. No hej, a wieso, przyzamknu so, przyczam dżęca k narodninam starszy Bernadetta Frank, bratre Klemens Antonius ze swojbu, a przychodnie starszy, a cywa swojba ze serbskich paslic. Potekim, lubi Tobiaso, wam dżęca k sztyrcyczinam, no ja to tak praju, szo to najlepsze.

0: U aczuciwych informacji bez prowania nie skutk, a może zakłastać.
1: Szula ja sam jestem z dalszej e-mailku pola starszych za nie mir zamówiła. Kunstleta ma so czarnym kumcu Wulka Hala Centruma za automatizowane jezdzenie Smart Mobility Lab przepodać. W aktualnym stawie twarskich dziwów są czera na letnym przyjeciu wojewódzkiego wyższego mieszczenosty Torstena Rubana CH informowali. Kletu januarie započina prenia skupina 23 przystajnych ze zariadowaniem pospytnych przyprawów a założa jednaczelniu. Doromady są niedzie 100 dziwowych miestno planowane. Sledzić chce Smart Mobility Lab na automatizowanym jezdzeniu, letaniu a ratarstwie. Centrum Wopospodaria Drježdžanska Techniska Univerzita. Za startovú fázu hač do 2033 přizvolí zviazk přes spichovanský program Stark 5,9 milionu euro. Vyšší miestčanosta Torsten Rubance vúzbiene vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmenami. Gmina Hamor skorží přečmo vúzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska Jezorina. Kajž návoda vôneho zariada Arjan Levs v obkruči je gmina za išvetodžen skoržbu zorelskému krajnému súdnistvu zapodala. Súdnistvo ma zviesčič, zo nevodpoveduje vúzamknenie z turistického zviazka vústavkam a jestem nezakonsce. Gmina Hamor chce turistickým zviazku vostač. Budyský krajný ráda Udovičas by jako miesto predseda zviazka vúzamknenie přesadžil. Vún kritizovaše, zo chce Hamor ze zamierového zviazka Vúžiska Jezorina, sakskie vústupič. Dunie za vúviče infraštruktúry pri jezorach zamovite. Turistický zviazk porno tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústavkách turistického zviazka nie je žaden zvisk ke zamierovému zviazky predvidžané. V Gorzovcach chce gmina Krusčice džil viesného puča zanirovač. Při tým má sa votriesk do smera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovšim posedženiu Krusčanskej gmínskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživáce rakečanská firma Štole hišče lica započeč. To bych ju povesť, čo kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Na svočaku ja dženca tujštom ročelu, tiež švijele, nam kiva ja, zdžila tiež silniše nevedra. Žive slepo, stupa bio dňa na 28 do 30 stopňu, dysadys so tiež raz svunca předrije. Júce, dreso ráno hišče dieštruje, skiere takle noci, převožne pak vostane potom vodňo sucho a máme tiež tujšto svunca júce, žive slepo stupa to na 22 do 26 stopňu a tiež nedželu očakuje nás mix zo svunca a mročelu vostane převažne sucho.
3: V systémie, v obchádnom systémie drie tujšto stej, ale ničo za náš region.
2: Serbský rozvoz.
3: Dobrú jezbu, 4 menšiny po napôvosmech.

Dymienci nieście potom je biedl kenna, czy wiecz. A ja tunkonce dnia maja zaso taki prawere mi demi w Nuknicy, sym to wam też iżo przypowiedziła w naszych pokiwach. Je kunc augusta z tym zaso czas za Nukstok. Kajż iżo loni nic przy skale, ale zaso na kromie sy. Loni szak su troszku pomieńczyny festiwal po dwuletnie przestałce pod nowym mienom wozrodzili, a lieca je nietko też zaso mieno Nukstok so nauroczyło tola festiwal mawy wostanie. Za każdy wieczor je towarstwo Baraka ci skupiny przeprosyła, między drugim z Lipska, z Kamieńca a Zolaca. Wiezo, szo, cyle, twierda huczba. Jenoś jutce po południu zmieja tam mierniejsze zynki to mienujce Rokotak, po taki Milan Grojlich we Nuknicy w ustupi, a to w cioch. Za niekotroch budzi to huczba k swaczynie, za niekotroch szkuli też na festiwalu snano huczba k sniedani. Tak twierdy, kajż we Nuknicy tu we Sapskim rozwosu niesmy, ale hard rock tu też możemy mienujce z klasikarium ze swosom dżesatych lat. Skupina Motorhead a Ace of Space. A komuż to nie dosaha, dla może si dżęca wieczorat lubię też do Nuknicy dojeć. Potaj kim. Tu je Motorhead. Biedlk na dziewięć. A nikomu cześć.

0: milionu euro. Wyszymieszczonosta Torsten Ruban C. wuzbiony wuznam projekta za przychod Wojerec a zromadne dzieło z wokolnymi gminami. Gmina Hamo skąży przeciwo wuzamknieniu komuny z turystyckiego zjazka Wóżiska Jezorina. Kajż nałoda wónoho zariada Arjan Lefs w obkruci, je gmina zajszwy tydzień skążbu zorelskemu krajnemu sudnistwu zapodała. Sudnistwo ma zwieścić, że nie odpowieduje wuzamknienie z turystyckiego zjazka w ustokam, a jest tym niezakonsce. Gmina Hamo chce turystyckim zjazku wostać. Budyski krajny rada Udowiczas by jako miesto przedseda zjazka w uzamknienie przesadził. Wun krytizowasze zoca Hamo ze zamierowego zjazka Wóżiska Jezorina Zakskie w ustupić. Dunie za wówicze infrastruktury przy jezorach zamujty. Turystyski zjazk pono tomu sowo zwicznienia stara. We wustokach turystyckiego zjazka nie je żaden zwisk k zamierowemu zjazki przedwidziany. W Kozacach chce gmina Kruszczycy dziel wiesnego pucza zanierować. Przy tym ma se wotriesk do smiera na Woklice asfaltierować. Na czerożym posiedzeniu Kruszczanskiej gmińskiej rady su za to twarski nadok we wysokości niemale 90 000 euro przepodali. Twarskie dziewa chce rakoszanska firma Stolle i Szczelica zapoczeć. To bych upowieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Często wostanie niemale cywy dzień, kietro pomruczyny, jenoż dysadys so słońco pokaza, gdyż szwiele nas dżęca woczakuje, a zdziela też silniejsze niewiedra, a to wszystko przy 28 do 30 stopniach. Jutce zmijemy wodnio, respektivnie rano jeszcze deszcz, potem pak wostanie sucho, zmijemy z plakami też tuż do słońca, a to przy temperaturach między 22 a 26 stopniami, niedzielu potem wostanie przeważnie sucho. Zmijemy miks ze słońca a mroczylu od bądźlesem ma być zaso miniate.
2: Dobro jezbu do dżęcnyszeho rania bez haczeniu.
1: Serbski rozwóz.
2: 4 minuty po napu dżewieczych.

Poleda mi jeszcze raz do serwisa, do dzienniczego dnia, tak zapoczniemy. Staromieszczanski festiwal Zaso Wabi, a to ze swosebitej huczbu dżęca, ze zalonowej huczbu na wolnym tohoszczu, pod hesłom Woda, Wumiostwo a Svitwo, Sapska Filharmonia, tam zahudzi na przykład. Wojewódzka huczbna szula prosy zajmcu na dzień w otorenach duri, w ot dwima jechać do pieczyć. Potem Niesvačanske muzejowe towarstwo przeproszuje niedzielu 13 godzinach utrobnie na dzień muzeja ze sremyselniskimi wikami a kroszczanskimi muzykantami. Koniec svieča DSF party, dżęca wieczor pądże los a jutze jeszcze je dalsza możność svečenia na towarstwowym dworie. Potem jeszcze proszeni na dżinsku akciju, panczanscy kopario, sportowcy proszajucy od dziewięćych przy sportniszczu Pundzenus, tyż si rukajcy sobu zacz, aż tuż jest na nowy wojarycach doma, albo ma tam przywóznych, a przeczylu tam je tyż rumowanska akcja, hoj woj rumuje, a redzi, tam możecie so tyż przez cywy dzień na tym wobdzielić. Hej, albo Nukstok, smymy hiżo ryczyli, Nukstok wita dżins a jutze, sme samodzenca, tyś hižo titul zarali cele pod hesłom Nukstoka Motorhead je zaklinčau. Dženca, 19 hodinach, jutze dopodniše pivko od 1 a večer potom od 5 so dale svečí.

0: klarer werden, jo hospivawa. A ninto gliedame dogumno. Wöna jo faszinierujuce Insekt am jastem kschusche żywa wewożyce. Nimske je gronje Gottesanbeterin. Schoju teke jużo wieżeli na wukach a w zagroże? W pöznym liesze ninto jo tym schaue casje obgledowasz. WC wird näher, a wesibnie, kaki bemogali gronisch nasherske, to wie Biologas Mester Gregor Wiczorek, a moj kollega Gregor Klim jo jogo upschaschowau.
1: Myśmy ho w naszych krajach jej już obciecej gronili albo pisali casniku biatuarka. A to leży na tom, aż to jo jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie siankie sieło, a tej prednej członka albo tej prednej nozy wenej z tej tak zagibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pľaľuja ak biatujo. A dľa to, kto jo dalo jej ve šikných riecach tom je. Tej prednej noze slúži tej to jo ta jej broň. Vena pšemežo druge insekty s týma nogoma łapiš. Vena se živí tyke ve drugich insektov, to je rubiažný insekt. To vesebne jo až vena sama nie jest to taka jasna. Lietaś wena taka tak, lepda meżo, a tylko nic ganiaś. Jej strategia jo se derietarnoaś. To groni wena ma zielenu barwu, a meżo tylko gaż ľabujo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skeri bruna, albo tam, żeż ta ziemia jo carna, tylko tam, żeż jo se raz niż nieco wetpaliło, a ogień był, te psiemegu naprzałdu swe ju barwu regulirować, a se zrównać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały, przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena psiemeżo se derietarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, psiduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
2: Te predne biatovarky sú namakali ve Vúžici mesesta 2017. Som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasvíš let, jo se minulo a se groní až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžici, dle cogo.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktoré ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa niečo rozširajú, přesto až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druhé insekty, ako už ve sliedných lietách sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojego žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tiga szpinę. To jo była taka wielka rarita, gaż ten niż jo był, pensu entomologi z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku, w Depsku są widział, a to jo było już o predku 20 lat. Pęda jo we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie holzbinę, jedną wesebną zortu, która sztyka niekak we południowej Europie była przecież już rozszerzona, a nie to, wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak, to przyjdzie pićku peździć, dlatego aż te nie są tak wielkie mobilne, a ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawieście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędajo na pediacornej nimskiej, we tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało przecej wesebne miestko, że już te biatowarki jo dało już o przecej nimskiej.
0: Rozgleduj się se we waszych gumnach. Znasz jo se teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkwad szak zajmnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszeje Wóżyce.

0: Ceras Bivo, teuer Titelprojekt, da akkose ninto wird mir jo koinstigen ja ves liebem atamnem Regionje. Jo vos liebjainske adolnusaske Spives Brunizu vego Regiona. To ulicu jo organisatorka gornusaske Spivaka Valburga Vaujic.
1: Je to jeden projekt, który my jako ensemble Jarobinka zapodali. Pola założby za serbski lud w obu kurycz związuje jedno ideowe wubidżowania. A idea je, te spył, który szak my nie tylko hiżo, nie kotry lita duo spyłamy tym kończynam ruczyć. So z tymi kończynami zjazać, so w tych kończynach we przyrodzie tam, gdzieś są te spiły, so chory dżarzyć, a tam jacy do kontakta przyjąć, so zjazać ze z tej przyrodu, a tam bliższy czas przebywać.
0: Mm-hmm. A kto tam dokładnie spiwa? Jo to waszko Jarobinka, a żo spiwa już o dokładnie?
1: Sme spiewaki Jarobinki a niektóre spiewaki ze kursa Białego Wosa. Jeden kurs, który się odmył przed dwoma letoma, a nietko leca też, konc mnie. A spiewamy z Jaonie na dwóch miastach, a to sobotu w osnaczy Cicci, wieczor w osnaczy odzien Cicci na dwoniszczu w Grudku.
0: A nieželu zajča na požasnejších k namše a na muzikovom dopodňu na šusterodstvorje ve Trebinje. Tam bužo druga šanza. To groni Valburga Vaujic vo projekše Cera Spivo. Žo konkrétne bužo kor ve přichože tošte brunicove spive te naturie sliedtaš. To njoco vena ninto hešti přeražiš s takým snaž se goži víčeraz z kolasom byš duce okovo sliepego ve naturie a uše stajíš. A stajíšo vaše uše teke ninto hujo kor Jarobinka s jadnem tých obspomnietoch spivou.

0: sega sedimich. Zachop bužo při teatr Amfis, to je droze gynigo grožišča 17a v Berkuach. Po chošobusu zmijo domovinska kupka mista dvrvuje svižin. Vecega čich to sega sedimich jo kulturni program z muziku ved umelca Jake Švac a mata zarodnikec grajo na dudach. Jaco kši zgromadnje spivaš. Ve vjasce hažu budu žinca zachopiš se svým vysným svižením. Žinca bužo na pešestši štát se balokopaním hažojských přešivo vevenským. Potom bužo bylja duje tunie. Šport je s takým vážne tenkajn stežinja. Ježelu jo volejbaluje tunie, karatešu a športuje svižin za žiši. Chtoš, co se ogledaš hažojskú historiu a hažojské umiecvo, daš jo do Bajerojc brúžny a do brúžny tuaristvu. Staré harmoniumy můžeš se oglídat pro kantora a direktora cekviny muziky Wilfried Wilke ve Mozartu i droze 7. Co by tu bůžo teke paráda trekají a uvěžování ohňových oberů. Co by tu jo ještě raz kýžba na kokota iš. Jogo bůžo te množina žiluje a množina mšče lapaš. Velika víc bůžo drastvíny svěžin ve Brkovách. Žinca zachopijo vedzega čiš s muzikujem a kulturnim programom. Stujeski v muziku, malkom tradiciju a rijovenskimi kupkami, čo sobe tu dali. Kupka Stara Ljuboš, rijujo Betelna Či, a rijovenska kupka Barbuk, Betelna Šesč. Neželu bužo kupka Pšilza ze zlego komorua ustupiš pred cerkvju. Mložina bužo kokota lapaš, a vedzega dviju bužo svižinski pšešik ze stržaščami obrazami. Brkojský svažbajský přešek bužo teke pedla. To sú jano nikotáre výražky programa. Chtoš, co si ešte staršiu drastvu ogledaš, daš víče a přezvíče do ježo do Dešna. Tam budú v muzeu Starý ľud pokazaš textilné rúcnikárstvo Srežovíka. To bužo sobotu ved 11 do 3 a neželu ved 12 do 4. Veliki ruš bužo teke ve Grodku. Tam svišite domovinska župa Dolna Lužica a Hošebuski evangelski cekvino okres pet motom kromaže Besriš. Mistno jo javišćo pet gulim nebjom nedaljoko centruma Grodka. Zega 11 bužo selsko-nimska namša. Zega 12 bužo Mark Mužnošću. Zega 5 smijo selski ludue ansambl ustup. Do Pilskije gmene Dobrosulu štundku za gubinom jo vam teke kazane. Tam svišite i Krosnjenski okres a okres privjenusa zgromadne žnulne svižin. A učobne přepšosjenje přižove tamnego zastupnego Lancota Ryszarda Zakrzewskiego.
1: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
2: Mamy wiele bocne program za wielkie a małe, dają miestno jano za dziś, żeś mogło grajkać w kulinariskie chłościanki, direktnie na ogniu piacanu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycyjna spiona kubka łużeczanki z Kubina, wieraszk burza Abba Show, muzykalne drogowanie z największymi hitami tej legendarnej kubki, was uczapnie przeprzesują.
1: Grupy Abba.
0: Svižin se zachopijo viče zega dviju.
3: Jo, a kake bužo to vedro k tomu?
4: Jadro.
3: Žinca šere a obmrocone v begu dnja mežo se hrši desčovaš a samo nevedra namestnje nesu uzamknjone. 6 a 2 žasča do živiš a 2 žasča stopnjo žinca maksimalnje dojšpijome. Sobotu nepeve sucho a vjele svinca v begu dnja pln se zašegnjo a tam a sam sem mežo se raz čuraš. Až do 6 a 2 žasča stopnjo teke sobotu. A neželu ronotak, maximálne 7 a 2 žasča stopňu, regionálne rastek desč a hoci sucho.

Vech wot gu starych dubo Anna Bikin jo ho spivawa. A šojadno, žo vy neželu vedpodnja se uporašo, lec doch wotka liesa po pogjazline do grotka na serski svežin abo do berku na drastvine pšešik. Do togo mežo šo neželu zase vaš serski program zašaltovaš. My przedstawiamy wam nowy kus możyńskiego żywadłowego kluba dla Piccolo Żywadła. Wy też wystasz jo tytuł. Modostne są przed raz dla wielkiego wóżyskiego festiwala podla, a tak jak my w przygotowaniu słyszeli, są takie serskie aspekty zatwarili do ich przemysłowania k wóżyskiej identycznej możyny. Lec doporucujemy wam ten kus, albo nic, to słyszysz o nieżelu. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo teke zase na reže, k starto ju šulskiego lieta rozmysluje vön v obšauje žiši na sersku ucbuhu v regionie. V dlejšem ustčevanju vas pön přepšosujome k drogovanju pösporomne sprevje k vodovim mynam v botach. Šake čojenja okovo vúžiských vodnych mynov cakajú na vás. Bože svoho zmijome webprogramje a aktualne povestči a nic nasledku, naše žiži mogu se vjaseliš na muzikaliski pöstro. To šo prezentirujo moj kolega Gregor Klim, dybkunje na pojadnok dejali vašo radio zašaltovaš, abo ten livestream pši kompjuter je.

W naszej muzyce tydzienia słyszymy żyńca czesku ska a reggae band Sto Zwierzat, Sto Zwierytu. Kupka jo z czeskiego gwonego miasta z Pragi. A nasza tema joga ten raz zachopięk szule. Spiwa Tomasz Bielka, to mogu wam gronić, ten wycwinie nie ma dobre dopomniesza na zakładną szulu. We swoją spiuje szula groni dosyć direktnie. Mojejko, ten czas w zakładnej szuli som miał problem z naszej receptarku. Wna jo golem, a ma brodku, jo mnie skoro zagnała do wódności. Mój czas. Kupka Sto Zwierzat jo prietna, ak jo etablirowała ska a reggae w Czeskiej Republice, a jo nastała już wylejsze żywieżnastrzostu a żywieżaset. Wni su już na celem swiesze ustupowali, ale aktualnie skiery na domacnych jawiszczach ustupują. Ho w saskim programie nint za was ze spiwom szkola.

špatne nazgoninja v zakładnej šuli Český ska v serskim programje. Jo, ale z tym Joserska Radio Bagožinka zažinca już zase mimo. Poglednij się pak na nasz internetowy blog rbb-online.de/sorben. Tam są nasze przynoski a powieści za was. Hyszcie raz k czytaniu a słuchaniu namakasz. A z tym rozszoknują, życzę wam nędrytny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szecowa. Mieszko se derje.

0: Permakultura, to zapschimiesche znajome z ekologie, z rolnikast war napschikwat. Permakultura, jo koncept, tam jo woto z tymi resursami, woda, gnoj, svietwo a tak dali. Užažovaš ako su, bžeze togo, až kupiš napschikwat přidatne gnojidwo za tvoje rostlinki. Co ma permakultura cynisch z filmu banim? Mode filmer Luka Golinski jose tentüjen obschelio na workshopu organisirowane wird filmowie seshi Wujica film. We grabinje, ako jo mir rono to ako temu.
1: Den workshop jose wird mir na takim permakulturen und wörietam. Mis mir pen besacho pienku quasi teke tam jem nevision je dostali, ugnuli kak jose to stawo, až ten vörnen to tak jo, akon jo, teke smir ugnuli take principie vörtom kak mežo nichten vegin jo nachhaltig, jad nu gumnu mersch, aber ne kak nachhaltig rolnikast von mersch, aber tak alle topen teke Nejo tam jano v rolnikast fiale, to je jeden ganzheitliches Prinzip quasi. To je celé živinje, možo byš permakulturelne.
0: A s takim teke tvojo živo, groni Luka. Teke ako filma, máš přece jano obgranicovane cas, obgranicovane pienjeze, luži, resurse a tak dali. Z tym obradaš na uknuš, to je jeden kumšt, ulicujo Luka. Ve begu jednogo dnia su diali jeden pšaue film navjašeš. Kak to je funkcionirovalo?
1: Jsme jano měli taky VHS-rekorder, also žádné crazy techniku, nesme měli, a také nesme měli, užíváš, a také jo, dejo byš méně jako 5 minuto, a my jsme to kvazi v kamere rezali, also to méně gaž 20 na start, pen eben to startu jo, jako pešči film jo, a gaž 20 na stop jo, tam ten cut, ale potom nějak editováš, aber tak to nejo švo. Všechno kronologicky pen také, a eben Gasch na przykład, zwatzisch, zis przygo de start, a pen gronisch, los, pen ja ta eben zecke film, je. Ta ja pen wykońce na screening wegen lust nie było.
0: Luka hüschi uli zu jo, kaki film ga jo wen navierschau. To jo zyni zgromadnie z gornosaskiju grajaku bożenu biasch.
1: Moja prejna idea jo była wegen aggresivnie sadjisch, tam sejzisch, a pen sm byli takie handryszki, a bożena biasch jo teke tam była, a mej sme pen sejzibwej zablidom, a sme wegen aggresivnie toszyk no jedwej, a wetom se rozganiałej, co nama felu jo, tak pićku serskim kontekście teke.
0: Ten film zu ja rada wiżesz, klince czochu eksperimentelnie, co jo Luka z tej wiece sobu zeł?
1: Możesz teke wegen malcnie, se pićku zgubisz. Ja, moja zat, so, że apiczku, okej, okay, nento ja to ischi, a to ischi, a snasz my treba, my to ischi, a je bużam to, nento ischi filmu, aż teke gaż wiesz, aż to powszem, so, że mnie trebasz. A pen sejzisz tam, a masz niekakie pijesz kamerą sobu, a teliko luzi, a w końcu masz, 100 stundu materiala, a to powszem, tam po ojcu niebetrebna była. A swojeckie resursy są sogar takie resursy, daty są jedna resursa, technika jest jedna resursa, no. A tam możesz eben takie w tym przemysłować, jak wiele musisz ten to naprzadu używać, aby to dośpiło, co ty poprzem coś.
0: Kak nejlepiej z tym ujś, co już mamy. Filma jest, co se ten tydzień w Grabinie zabierali z principiami permakultury, z trajnymi metodami za wierszenie filmu.

0: klarer werden, jo hospivawa. A ninto gliedame dogumno. Wöna jo faszinierujuce Insekt am jastem kschusche żywa wewużice. Nimske je gronje Gottesanbeterin. Schoju teke jużo wieżeli na wukach a w zagroże? W pöznem liesche ninto jo tym schaue zasje obgledowasz. WC wird näher, a wesebnie, kakje bemogali gronisch nasherske, to wie Biologas Mester Gregor Wiczorek, a moj kollega Gregor Klim jo jogo upszaszował.
1: Myśmy ho w naszych krajach jej już obciecej gronili albo pisali casniku biatuarka, a to leży na tom, aż to jo jeden wet nagleda wielki spektakularny insekt, ten jo wielki, a dwójki ma takie siańkie sieło, a tej przedniej członka albo tej przedniej nozy wenej z tej tak zagibanej, aż pičku to vet nagleda dopomina ak ruce pla ľužia ak biatujo. A dľa to, kto jo dalo jej ve šiknych riecach tom je. Tej prednej noze slúži, to jo ta jej broň. Vena pšemežo druge insekty s týma nogoma łapiš. Vena se živí tyke ve drugich insektov, to je rubiažný insekt. To vesebne jo až vena sama nie jest to taka jasna. Lietaś wena taka tak, lepda meżo, a tylko nic ganiaś. Jej strategia jo se derietarnołaś. To groni wena ma zielenu barwu, a meżo tylko gaż ľabujo na takich suchych fliakach, żeż ta czała jo skeri bruna, albo tam, żeż ta ziemia jo carna, tylko tam, żeż jo se raz nic nieco wetpaliło, a ogień był, te psiemegu napszałdu swe ju barwu regulirować, a se zronać z tej barwu tej okolności, a przez to aż wena tak ugleda pićku jako spiełko czały, przez swoją wesebną taką pedujkną formę tego sieła, wena psiemeżo se deretarnować. Wena se nie gibio, a caka aż te muszki, te przycki albo drugie małkie insekty jo, psiduknij, a pen wena z tyma nogoma meżo je łapiś.
2: Te predne biatovarki sú namakali ve Vúžici mesesta 2017. Som ja cetal, alebo ve Bramovskej mesesta. Nento skoro žasve šlet jo se minulo a se groni až jo veľkým cestom ja s tým se uzmaka. Je se veci vidne derježo ve Vúžici dlecoko.
1: To sú insekty, ako sú prišli k nám niži z tých pôdňových stronov a to ve sliedných liet žasetkách je taká tak veľká tendenca, až insekty, ktoré ľubujú tú šoplošť, tú šoplotu, jo, veni sa nie to rozširajú, často až ten celý klima jo rozgriety. A dajú také druhé insekty, ako už ve sliedných lietách sa rozširili. Ja mogu sa ešte dopomniť, až za čas mojho žišectva tam dajú jednego pałka, to mu se groni tigerik, a zo tiga szpinę. To jo była taka wielka rarita, aż ten niż jo był, pensu entomologi z całego kraja tam jeli gledat, a nie to ten jo szuzi. We każdym krycku, w Depsku som widział, a to jo było już o predku 20 lat. Pęda jo we sliednych lietach tylko tu czarną cołku na niemskie Holzbiene, jedną wesebną zortu, która sztyka niekak we południowej Europie była przecież już rozszerzona, a nie to, wena se rozszerza pod północ. A te biatowarki tylko tak, to przyjdzie pićku peździe, dlatego aż te nie są tak wielkie mobilne, a ta łużyska populacja, ta pedzajczno-nimska populacja we duryńskiej, zakskiej, a bramborskiej, ta jo zawyście przyszła z czechojskiej, przez ten dół tego łobia. A pędajo na pediacornej nimskiej, we tym dołie tej rzeki Rhein, tam ga jo już dało psiecej wesebne miestko, żeż te biatowarki jo dało już o psiecej nimskiej.
0: Rozgleduj się se we waszych gumnach. Znasz jo se teke u was już o biatowarka zasedliwa. Biologa Gregor Wiczorek jo rozkwad szak zajmnostki k tomu insektoju, nowemu obydlarioju naszeje Wużyce.

0: Chor Jarobinka Jotobo, a hojo Stefanie Krautzolz, a glieda na końste żynia.
1: Serwis. We przyduczych dniach bużo wiele gężbu, z domu ujś ani co rydnego doliabowaś. We blotach bużo żynca colnowanie z bajkami a muziku kubki kulia bulia. Zega 60, napel 70, a jeszcze raz zega 70. Zachop bużo przy Teatr am Fließ, to jo drozy gynnego grożiszcza 17a w Berkułach. W Choszebusu zmijo domowinska kubka miasta dworowe Swieżyn. Wycega cich to zega 70 jo kulturny program z muziku wet umielca Jakie Schwarz a mata zarodnikec grajo na dudach. Jaco krzy zgromadnie spiwaś. We wiasce hażu budu żinca zachopisz ze swoim wiesnym swieżynim. Żinca bużo na pęszczy sztat ze balokopaniem hażojskich przeszywo wewańskim. Pytom bużo bylja duły tunie. Szpot jest takim ważny ten kęc tyżynia. Jeżeli jo wolejbaluły tunie, karateszu a szpotuły swieżyn za żysi. Chtoż co se oglidasz hażojską historię a hażojskie umiecło dażo do Bajerojc próżni a do próżni tuaristbu. Stare harmoniumy mżosza se oglidasz pla kantora a direktora cekwinie muziki Wilfried Wilke w Mozartu i Droze 7. Co by tu bużo teke parada trekaju a umierzowanie ogniuch oberu. Co by tu jo jeszcze raz gężba na kokota isz. Jogo bużo te mlożina żyluje a mlożina myszcze lapasz. Wielika widz bużo drastwiny zwierzyn w Birkowach. Żinca zachopił wedzega cich z muzykułem a kulturnym programom. Stujewski w muzyku, malką tradicją a ryjoweńskimi kubkami, że sobie tu dali. Kubka Stara Lubość, ryjujo betel na ci, a ryjoweńska kubka Barbuk betel na sześć. Nieżelu bużo kubka psieza ze zlego komorua ustupisz przed cerpiu. Mlożina bużo kokota lapasz, a wedzega dwiju bużo swieżyński przeszyk ze styżaszczami obrazami. Bykojski swajżbajski przeszyk bużo teke pydla. To su jano nikotare wirażki programa. Chtoż co su iszczy starszu drastwu oglidasz, dasz wicze a przezwicze do jeżo do deszna. Tam budu w muzeju Stary Lud pokazasz tekstilne rucnikarstwo z Rzeżowika. To bużo sobytu wet 11 do 3, a nieżelu wet zega 12 do 4. Wielki róż bużo teke we krotku. Tam zwiesi tej domowinska żupa Dolna Lużyca, a Choszebuski Ewangelski Cerkwino Okres pyt motom kromarze bez ryż. Miestno jo jawiszczo pyt gylym nebiom niedaleko centrum agrotka. Zega 11 bużo selsko-nimska namsza. Zega 12 bużo mark możnościu. Zega 5 zmiju selski ludowy ansambl ustup. Do płyckiej gminy Dobrosulu sztundku za gubinom jo wam teke kazane. Tam swieżitej krosnieński okres a okres priwienusa zgromadny żnulny swieżin. A uczobnie przeprosienie przyjrzowy tamnego zastupnego lanczota Ryszarda Zakrzewskiego.
2: Przygotowaliśmy dla wszystkich wiele atrakcji.
3: Mamy wiele bocne program za wielkie a małe, tajomistno jano za dzisiaj, żeś mogło grekać kulinariskie chłościągi direktnie na ogniu piaconu forelu a kulki. W umiejskim ramikowym programie ustupują tradycjonalna spiórna kubka łużeczanki z Kubina. Wieraszk bużo aba show, muzykalijskie drogowanie z największymi hitami tej legendarnie kubki was uczapnie przeprzesują.
2: Grupy ABBA.
1: Svěžinc zachopil více zega dvíu.
0: Jo, a kake bůžo to vědro k tomu?
4: Vědro.
0: Žinca šire a obmrocone ve běgu dňa mežo se hrši desčováš a samo nevědra namestně nesu uzamknione. Šest a dvažasča do živiš a dvažasča stopňu žinca maximálně dojšpijome. Sobotu nepevě sucho a vjele svinca ve běgu dňa pln se zašegňo a tam a sam sem mežo se raz čuráš. Až do šest a dvažasča stopňu teke sobotu. A nieželu ronotak, maximálne 7,2 stopňu, regionálne rastek desč a hoci sucho.

0: Nie mehr nur lubost, ja, Katrin Lipske, ho, obs, biwawa. Ja, na, schmenio wednik, ten jos lirkes dovola, a wenn jo net sasse pilne bo, a zornam noes herskes wobo rosquadovasch. Jinsa, jo to mir viaski, kotarasch, vizinje existiro jo.
1: Mienja ujasnione. Wet naszego mienio wiednika, doktora Kita Krzyżanka. Żinca?
2: Żorno. Żorno, jo pomienienie, dwie osowu w dolnej Łużycy. Jadna jo blisko Grabina, druga jo była Plazwega Komorowa, a jo wetbakrowana. Na nimski jo to w obyma padoma Sorno. W tom jenio sztyce staroserbskie słowo Żorn za mynski kamień, a za rucny mynk. A go jeszcze nie są byli wetne myny, a wieczniki są musali luże trajdu z takimi rucnymi mynkami mlaś. To jo było cebo obsieżne żywo, ketereż są musali przedałszym żeńsko ugłasz. Co godla sy su se pomienili na taką ważniu, kaką motywację luże za to są mieli, to nie wiemy. Sy laży tej wiece jako 300 kilometrów roztyla, a zawiesz, że obej pomienieni z tej nastałej niewiedwisnej we sobie. Ale z 19. stolecia znajemy rozeznawanie. Nimski a serbski żarno jo, albo jo był, pla Zwego Komorowa, nimski żarno pak pla Grabina. Ale jano we serbskich żriedwach, we zapiskach haupta a smolera na jadnom, a cwara na drugim boce, tam jo hyszczi dalczny dodank za ten drugi, ten nimski żarno, to jo baworski żarno. W naszych stronach to klince żiwno, aż jadna wjazd dejbysz bajerska, ale za zdaszim jo z tym mienione, aż w srejżowiekach sedlarje su przyszli z bajerskie, a wieda w tom jo se żarżawa w serbskim pomienieniu, ketereż jo se pak napisało akle w 19. stoleciu.
0: Doktora Kita Krzyżanka z Czosłyszali mieniowiednika w Serskiego Instytuta, a za dwa tygodnie burzowę zase narzędzie w naszym programie.

Wach wort gus darich dubo anna bikin jo hos biwawa. A schojadno, jo will nejelu wötpodnja se uperascho, lec doch wort galiesa po pogjasline, do grotka na saski svejin, abo do berko na drastwine pšešik, do togo mežo scho nejelu zase wasch saski program zašalto wasch. Wy przedsta jome wam nowy kus morzyńskiego żywadłowego kluba pla Piccolo żywadła. Wy też wystasz jo titel. Modostne su prydny raz pla wielkiego wóżyskiego festiwala podla, a tak jak smy wyt przygotowaniu słyszali, su teke serskie aspekty zatwarili do ich przemysluwaniu k wóżyskiej identische morzyny. Lec do poruce jome wam ten kus abo nic, to słyszy szo nieżelu. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings jo teke zase na reže, k stato ju šulskiego lieta rozmyslu jo vön v obšauje žiši na sersku Utsbuhu v regionie. V dlejšem ustčevanju vas pön přepšose jome k drogovanju pösporomnie sprevje k vodovim mynam v Bortach. Šake čojenja okovo vúžiskich vodnych mynu cakajú na vás. Böse Swohor z mijome webprogrammje a aktualne powieści, a nic nasledku, nasze Žiži mogu se wjaselić na muzikaliski pöstro. To šo prezentirujo moj kolega Gregor Klim, dybkunje na pojadnok deali vašo radio zašaltovaš, abo ten livestream při kompjuterje.

špatne nazgoninja w zakładnej szuli Český ska w serskim programie. Jo, ale z tym Joserska Radio Bagożinka zażynca już zase mimo. Poglednij się pak na nasz internetowy blog rbb-online.de/sorben. Tam są nasze przynoski a powieści za was. Hyszcie raz k cytaniu a słuchaniu namakasz. A z tym rozszoknują, że tym wam nędrytny start do końca tygodnia. Ja som Diana Szycowa. Miesza se deje.